0: 200,000.
1: Ngorongo hao, daddy. Mami, sini kasan. Niteke na divande kori ya ruito spi. Teke na divande kori ya ruito spi go.